Zelda.

the stars.

I'm gonna go to the hospital.

arkaniele. Zsuń bucik i stąd na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

zapisanych słów w gębie zbyt wiele. Uchlastaj aniołów, mój język oparty, gdy zepleni słowem wypowiedzenia.

0: Witamy, witamy serdecznie w audycji Sardicho. Nie słyszeliśmy się przez cały tydzień, a to z racji tego, że audycja Sardicho jest właśnie w każdy piątek specjalnie dla Was. Dzisiaj w studiu mamy specjalnego gościa. Cześć, specjalny gościu.
1: No cześć.
0: Jak masz na imię?
1: Kasia.
0: Witamy serdecznie Kasię. Kasia studiuje na medycynie i mamy dzisiaj też dla Was specjalny temat. Będziemy rozmawiać o ogólno pojętych stosunkach damsko-męskich. Zostańcie z nami, Radio Star. Będziecie mogli się także włączyć bardzo, bardzo interaktywnie do naszej dzisiejszej audycji. Zapraszam Was serdecznie na kanał YouTube Star i także do dzwonienia do nas. Numer do radia to 2626. Z TS3 wrzucacie jeszcze dodatkowo jedynkę przed ósemką, a jeżeli dzwonicie do nas z całej Polski, to pamiętajcie, 347-2626. Zapraszam Was serdecznie do słuchania Radia

0: krążą różnego rodzaju legendy o tym, jak, w jaki sposób studiuje się na medycynie. Podobno musicie zakuwać całe książki telefoniczne na pamięć. Kasiu, powiedz, jak to naprawdę jest? W jaki sposób studiuje się na medycynie, na wydziale lekarskim? Jak to się staje lekarzem? Jak to jest? Jest ciężko?
1: No więc myślę, że nie jest ciężko.
0: Nie jest ciężko?
1: Jeżeli ktoś lubi swoją... to, czego się uczy, jeżeli ktoś na przykład ma jakąś pasję jeszcze w tym, co robi, czyli jakiś przedmiot, który jest jego ukochanym przedmiotem. I tutaj pozdrawiam moje koło anestezjologiczne.
0: Czyli twoim ulubionym przedmiotem jest anestezjologia, tak? Dobrze. No to więc wracając do tematu, jak to jest, czy jest ciężko?
1: No więc jeżeli ktoś bardzo lubi to, co robi, to nie jest ciężko, to jest jego pasja i jej się poświęca. Natomiast jeżeli ktoś codziennie marudzi i narzeka i marudzi, marudzi, marudzi, no to rzeczywiście może być mu ciężko. I też z pewnością ciężko jest ludziom, którzy są sami i sami borykają się ze swoim, po prostu ze swoim życiem, ze swoimi obowiązkami. Na pewno jest lepiej ludziom razem.
0: No to dobrze.
1: Także kiedyś, muszę to powiedzieć, kiedyś byłam na wykładzie, jeszcze nie byłam studentką medycyny, ale przyszłam na wykład na otwarcie. I pisze pani profesor z embriologii, która już nie jest na tej katedrze i powiedziała, że...
0: Naszym kochanym słuchaczom musisz coś, Kasiu, powiedzieć więcej. Co?
1: Embriologii.
0: Czyli co to jest?
1: To jest ogólnie przedmiot zajmujący się rozwojem płodu w łonie matki.
0: Okej, okay. No i co się stało?
1: Ta pani powiedziała właśnie, że żeby to wszystko przetrwać i żeby... poradzić sobie ze swoimi obowiązkami, to dzieci, łączcie się w pary, i pokazywała nam na wykładzie pszczółki i kwiatki.
0: No to by musiało być super przyjemnie. A jak sama znosisz właśnie medycynę?
1: Bardzo dobrze. Bardzo lubię swój kierunek, swoje studia. Uważam, że rok piąty jest chyba najlepszym rokiem na całej medycynie, przez całe 6 lat. No i bardzo się cieszę z tego, co robię. I jeszcze raz pozdrawiam koło anestezjologiczne.
0: czyli masz ściśle sprecyzowane swoje preferencje. No, w innych uczelniach jest troszeczkę inaczej. Wszyscy studenci Politechniki i kochani słuchacze Radia SAR, przede wszystkim z Politechniki, to wiedzą, że u nas to jest troszeczkę inaczej. Już powiedzmy w połowie studiów mamy swoje specjalności, możemy się precyzować w tym, co będziemy chcieli robić w przyszłości. A chyba na Akademii jest troszeczkę inaczej.
1: Na Akademii jest inaczej. Przez 6 lat obowiązuje nas wszystkich ten sam materiał, bez względu na to, jakie chcemy wybrać w przyszłości specjalności. Dopiero później, po 6 latach, po odbyciu stażu, możemy zdawać na specjalizację, tudzież starać się o etat szpitalu, który w już wybranym przez nas zawodzie, można by tak powiedzieć, przez wybranym przez nas kierunku, czy to jest będą choroby wewnętrzne, czy będzie to na przykład dermatologia, czy anestezjologia.
0: Więc drodzy słuchacze, jak sami mogliście się dowiedzieć, studenci na medycynie nie studiują, jeżeli dobrze zrozumiałem, tylko 5 lat, a nawet studiują przez 6 lat, a oprócz tego, jeżeli doliczyć ten roczny staż, to praktycznie studia każdego studenta medycyny, jeżeli chodzi o lekarzy, to trwają przez 7 lat. Można tak powiedzieć, więc nie ma czego zazdrościć, nie ma co narzekać. Studia w Politechnice Gdańskiej i w Uniwersytecie trwają tylko 5 lat.

0: nie będziemy dzisiaj odkrywać Ameryki, Afryki czy innego kraju nizinnego, kiedy powiem, że podobno w Akademii Medycznej studiują, nie chcę nikogo obrazić, podobno najpiękniejsze studentki. Kasiu, powiedz mi, jak to jest? Czy to jest po części prawda? Nieskromnie.
1: Nieskromnie mówiąc. Cóż, myślę, że tak. Nie, nasz asystent z psychiatrii zawsze powtarzał, że dziewczyny dzielą się na te z uniwersytetu, z Akademii Medycznej i właśnie czy na te ładne, piękne, no i na te z Politechniki.
0: Nie, no na Politechnice też są na pewno bardzo...
1: Oczywiście, pozdrawiam moje
0: bardzo,
1: wszystkie koleżanki z Politechniki,
0: bardzo
1: które uważam, że są bardzo...
0: W co nie wątpimy. I sam się mogę przekonywać codziennie, podążając korytarzami. Oczywiście. A powiedz mi, Kasiu, jak to jest właśnie na Akademii, bo podobno jest takie stwierdzenie, że nie tylko tam, oczywiście w życiu, że mężczyźni patrzą lubieżnie na kobiety. Czy na Akademii jest to bardzo wyeksponowane?
1: Myślę, że w ogóle, znaczy słyszałam ostatnio, że pielęgniarka czy lekarka to jeden z najbardziej seksowniejszych zawodów na świecie.
0: A jaki jest w takim razie najbardziej seksowny?
1: Stewardesa.
0: Musiałbym zacząć latać.
1: A więc...
0: Czyli lekarz
1: patrzą, to... Patrzą w ogóle lubieżnie na pielęgniarki czy lekarki, szczególnie w takich podężających korytarzami, w tych swoich kłusek,
0: kitelkach.
1: Słuchaweczka.
0: Nóżka chodzi, te sprawy, tak.
1: Więc, natomiast moi koledzy, przyszli lekarze, również gustują w ładnych kobietach. Prawie wszystkim podobają się krągłości, jak najwięcej krągłości i biuścik i pupka.
0: Czy te rubensowskie krągłości, czy jak to?
1: Oczywiście. Oczywiście hitem sezonu są wydatne pośladki Jennifer Below. Natomiast mały, płaski biuścik... nie robi zbyt dużego wrażenia.
0: Aha, nie robi, czyli po prostu trzeba być bardzo, bardzo krągły. A Kasiu, wspomniałeś coś właśnie o Britney, już mi Britney się z Jennifer trochę pomieszało, ale podobno nasza pani Jennifer złamała kiedyś serce pewnemu bardzo, bardzo wielkiemu raperowi. On się nazywał Jay-Z. Czy dziewczyny z medycyny często łamią serca chłopakom?
1: Właśnie chciałam, tak, właśnie nawiązując do tego, co pani śpiewa, że sypa. Nie, dokładnie nie wiem.
0: A nie ma jakiegoś takiego standardu, który między korytarzami chodzi, że dziewczyna z medycyny to musi co najmniej 5 razy złamać serce chłopakowi, zanim znajdzie tego właściwego. Nie ma czegoś takiego?
1: No, szczerze powiedziawszy, nie wiem, no różne rzeczy w życiu słyszałam, ale no... Nie wiem, trudno mi powiedzieć.
0: Aha, czyli raczej akurat w twojej grupie to nie ma takich preferencji.
1: Nie ma takich typowych łamaczek serca.
0: A propos łamaczek serca. Nie wiem czy właśnie słyszeliście o pewnych bardzo znanych piosenkarkach, ale podobno kiedy mają one kilkanaście lat, to osiągają wszystko w showbiznesie, to swoich troszeczkę starszych przyjaciół właśnie odrzucają. Między innymi właśnie tak się stało z naszą Jennifer Lopez, o której wspomniała Kasia, nasz dzisiejszy gość, i myślę, że bardzo trudno uciec jest z bloku do wielkiego świata. Kiedy się wkracza w ten wielki świat, to bardzo łatwo jest się zatracić. Mam nadzieję, że nam, czyli wam, drodzy słuchacze, i mi, i mojemu gościowi nigdy to się nie przetrafi. Jennifer Lopez.

Oprócz Beyoncé to mógłbym wam podać taki przykład właśnie Beyoncé, znanej piosenkarki, która dopiero ma skończyła niedawno 22 lata. W show biznesie praktycznie mówi się, że osiągnęła wszystko. Jej płyty zajmują w Ameryce pierwsze miejsca w listach przeboi i podobno niedługo ma się żenić. Podobno już nosi pierścionek zaręczynowy. Kto wie, jak długo jej opiekun, jej skryty przyjaciel będzie podążał jej śladami. Może niedługo Beyoncé pomyśli, że on będzie Beyoncé albo Beyond wszystkiego innego i odpuści go sobie. Miejmy nadzieję, że nie powtórzy się historia Jennifer Lopez, która odpuściła sobie Pawa Dadiego, i życzmy Beyoncé i jej chłopakowi wszystkiego najlepszego.

0: przypominam wam, że słuchacie Radia SAR, a dzisiaj w dzisiejszej audycji SAR Dicho mamy specjalnego gościa, studentkę Akademii Medycznej w Gdańsku, Kasię, której teraz z racji kolejnego tematu, który chcielibyśmy wam zaproponować, ona sama przedstawi.
1: No, ona sama przedstawi. Szumnie brzmi. Natomiast cokolwiek byśmy nie mówili o Jennifer Lopez, o której już rozmawiali wcześniej, to jednak dziewczyna osiągnęła ogromną karierę. Tak zwanego pucybuta do milionera, gdyż wcześniej sprzedawała w
0: Nie dziwmy się. Wielu Amerykanów, Europejczyków i Chińczyków i Papuasów z innych krajów uważają właśnie za jakiś taki takowy symbol seksu.
1: Tak, duża wielu mężczyzn pupa, myśli, cyc, że ma 20 lat cały czas.
0: Natomiast... Nie ma? Naprawdę nie ma? No przecież Jennifer ma 20 lat. Naprawdę.
1: Rzeczywiście osiągnęła kobieta wielki sukces, prawda? Tak samo jak pani Rowling, pisząc Harry'ego Pottera, która też sprzedawała jako kelnerka w barze.
0: Na samym początku, tak?
1: Na samym początku. A teraz, natomiast teraz na liście najbogatszych ludzi zajmuje dość wysoką pozycję, oczywiście.
0: No, także...
1: Ciekawe...
0: Także proszę. Także ciekawe jest, w jaki sposób właśnie mężczyźni patrzą na kobietę szefa. Ja osobiście nie mam kobiety szefa. Mam jedną ze zwierzchniczek, no ale w jakiś sposób tam myślę, że da się ją troszeczkę manipulować, coś powiedzieć miłego, pięknego, już mięknie jak bułeczka i jest skupiona.
1: Mięknie jak bułeczka, fiu.
0: Jest skupiona i nie ma co tam się szaleć. No z facetem szefem to jest oczywiście inaczej. Jestem ciekaw, drodzy słuchacze, jak wy byście się na ten temat zapatrywali, właśnie kobieta szef. Kanał ulicowy SAR jest do waszej dyspozycji, także telefon 2626 do radia jest dla was otworem. Zapychajcie te łącza telekomunikacyjne, dzwońcie do nas, zapraszam was serdecznie. A czy ty, Kasiu, będziesz dobrym szefem, jeżeli już zostaniesz szefem kliniki?
1: Nigdy w życiu nie zostanę szefem kliniki. Nie chciałabym chyba zostać szefem.
0: Nie mów hop, póki nie przeskoczysz. No, w życiu się trzeba na wszystko przygotowywać. No, ja wierzę, że uda ci się zostać szefem.

0: stali słuchacze audycji Sardicho wiedzą, że audycja Sardicho to nie tylko muzyka, którą właśnie teraz specjalnie wycieszyliśmy, ale także plotki z wielkiego świata. Nie wiem, czy dotarło do waszych uszu sprawa właśnie kiedyś bardzo głośnego romansu Enrique Iglesiasa i jego kobiety. Kasiu, pamiętasz, jak ona się nazywała?
1: Ania? Anna Anina?
0: Anna Kurnikowa, właśnie 22-letnia, bardzo, bardzo znana tenisistka. Wcześniej wam wspominaliśmy właśnie o Beyoncé, która też miała 22 lata. No, to jest chyba taki wielki, wielki wiek do tego właśnie, żeby sobie troszeczkę poszaleć. No, i słyszałaś, Kasiu, co się stało właśnie z nimi ostatnio?
1: Podobno się rozstali z powodów zazdrości.
0: Zazdrość to jest wielka...
1: Taka mała paranoja udzieliła się panu Enrique, który dowiedział się, że panna Anna Kurnikowa była kiedyś z Markiem Weldbergiem.
0: Jakimś tam pankiem,
1: no, nie wiemy.
0: No, panek do niej uderzał. No, wiecie, panowie, panie, jak to jest, nie? Uderza tego, z bańki nie pociągnął. No i tak było. Wszystko wygląda na to, że po prostu Enrique Iglesias już po prostu nie jest jej wielkim hero. Would you dance?

0: gościem audycji Serdicho jest Kasia, studentka Akademii Medycznej. Kasiu, powiedz, jakie są kobiety, jakie są dziewczyny studentki Akademii Medycznej? Czy to są raczej twarde hetery, czy słodkie niewieście dziewczęta?
1: No cóż, twarde hetery, zwykle się chyba bardziej troszeczkę, nie chcę tutaj nic mówić, koleżanki z Politechniki, żeby się nie obrażały, ale kojarzą się zwykle bardziej chyba z Politechniką, bo budownictwo lądowe, z tym betonem i z tą cegłą, prawda? No, natomiast, żeby nie było, że elektronika to już...
0: Nie no, właśnie z całym szacuneczkiem, może byśmy zostawili właśnie, Kasiu, wszelkie profesje, które są bardzo słodkie, także właśnie dla dziewcząt, kobiety niczego się nie boją, nowoczesne kobiety. I właśnie, ale jakie są na Akademii Medycznej właśnie? Twarde czy miękkie bułeczki?
1: Miękkie bułeczki.
0: Czy właśnie takie dancing queen?
1: Dancing queen. Ja myślę, że tak po trochu wszystko mają w sobie.
0: Czy taką ostrą heterkę i słodką bułeczkę?
1: Tak, i taką też, i taką, i siaką.
0: A, no to Kasiu, to może wiesz, nasi przynajmniej ta męska część naszej audiencji chciałaby się na pewno dowiedzieć, w jaki sposób najlepiej w medyku poderwać właśnie panią pigułę albo panią medyczkę. Jaki jest złoty sposób? Masz jakiś na to sposób? Co byś doradziła naszym
1: szczerze
0: słuchaczom?
1: Szczerze powiedziawszy, to ja tych pań nie podrywam.
0: No nie, no ty nie, no ale wiesz, no. Życie, nie? No, koleżanki, teges, majonez, no. Podchodzi słodki blondynek. Właśnie mu, cześć, jestem Franciszek, studiuję na PG. No, Franciszek Majonez studiuje na PG, no. I co?
1: No nie wiem, Tomasz, a jaki Tomasz, jak ty byś pomyślał, co byś doradził takiemu pokoju?
0: No właśnie, wiesz, no, ja to jestem związany z moją Kasiunią, nie? Także wiesz, ja tu nie mam co doradzać. Ona mnie poderwała. Takie życie. No, jestem tego świadom. I tu trudno mi się wyrażać właśnie na ten temat. Ale właśnie, jakiś może wiesz, jakbyś chociaż jeden złoty środek. Co? Mają być mili, słodcy, czy jak to powinno być? Co przede wszystkim? Jacy powinni być przede wszystkim?
1: No, szczerze powiedziawszy, to ja musiałam swojego chłopaka poderwać, bo by w życiu chyba do mnie nie podszedł.
0: Jaki zbieg okoliczności.
1: Także ja mogę powiedzieć ogólnie, że właśnie mogę powiedzieć, jak to dziewczyny z medycyny mają chłopaków.
0: No, mam nadzieję, że to nie jest reguła.
1: Mówi się na przykład, ej, przysiądziecie się, albo która jest godzina?
0: No, albo skończyłem właśnie egzamin z farmakologii, może się przysiądziecie? No, takie tematy podejrzewam, że się zdarzają. Ale w jaki sposób taki nieśmiały, powiedzmy, facet ma się zdecydować? No?
1: Nieśmiały? Facet się zdecydować? No to jak się zdecyduje, to już chyba nie jest nieśmiały, tylko mówi... Lala, chodź tu w tej chwili.
0: Hej, Lala, budź ci się, Lala, no.
1: Nie, to z pewnością
0: także
1: nie.
0: Także przede wszystkim na twardziela trzeba, tak mówisz? Uderzać na twardziela, wbijać jak w masło.
1: Wbijać jak w masło?
0: No rozumiesz, o co chodzi, nie? Tak jest majonez, jakby to powiedzieli Francuzi.
1: Majonez, jakby to powiedzieli, majonez.
0: Czyli, drodzy słuchacze, jak mogliście sami usłyszeć w tej... drobnej, delikatnej, rozluźnionej rozmowie.
1: Majonez.
0: Trzeba być przede wszystkim majonez, czyli twardym wchodzić i się w ogóle nie krępować. Cześć, mówić jestem Szybki Lopez i tego jest majonez.

Dzisiejsza audycja Sardicho w Radiu Sar jest ze specjalnym gościem, którym jest Kasia. I teraz mamy specjalną dedykację dla wszystkich lekarzy i doktorów, którzy uczą się, studiują, wykładają na Akademii Medycznej w Gdańsku. Dla was specjalnie, dla was doktorki i doktorzyce gra specjalny doktor Alban.

0: Nasz dzisiejszy specjalny gość w międzyczasie, poza anteną, zdradził nam pewną ploteczkę, którą zasłyszał. Naszym gościem jest Kasia, studentka Akademii Medycznej. Kasiu, co tam zasłyszałaś właśnie w ploteczkach?
1: No właśnie, ostatnio na stronach internetowych różnych takich przeglądarek, już nie będziemy chyba reklamować, prawda? Pojawiła się wypowiedź Anny Muchy i o gorące dyskusje na temat tej wypowiedzi, która to też na swojej stronie bodajże opowiedziała się bardzo przeciw macierzyństwu, wywołując burzę właśnie wśród między innymi Radia Maryja i takich właśnie...
0: Nie, no Radia Maryja to się potrafi do wszystkiego. Wiesz co, Kasiu, ja słyszałem nawet, że Radio Maryja nawet się przyczepiło do tego, do takiej bardzo znanej metody właśnie, jeżeli ktoś ma grypkę, to wcieranie pieprzu jest najlepsze i podobno Radio Maryja też się do tego przyczepa. No drodzy słuchacze, o co chodzi?
1: Zastanawia mnie właśnie jedno, czy to jest po prostu kolejna wielka afera, która ma przysporzyć sławy, no już upadłej aktorce Annie Muszę, którą pamiętamy z Wilki 1/3,
0: Chyba wiatr zemlą muchę.
1: Właśnie, która to w tym też filmie mówi, zdradza sekrety seksu po maltańsku.
0: A jak nie wiadomo, to jest po maltańsku?
1: No właśnie nie wiadomo, bo trzeba obejrzeć ten film. Aha. No w każdym razie jest to dziewczyna znanego wszystkim Kuby Wojewódzkiego.
0: Naprawdę?
1: Może jest to afera po prostu kolejna. Afera,
0: no to Kuba Wojewódzki na pewno zorganizował.
1: Albo Kuba Wojewódzki jest po prostu Jediem wielką głową, która wpływa na mózg małej
0: kiedy
1: muszki.
0: Swój laser sword wyciąga i mówi, że to jest mój liquid sword, lucky sword, no czy jakby tam można powiedzieć. I wtedy mucha siada, w sensie bierze wiedzę z niego, nie? Właśnie, Kasiu, wiesz jak to jest?
1: No nie wiem, jak to jest. Młoda, ranna, bo ona ma 24 lata, została również ranną.
0: Już nie taka młoda całkiem. Nie?
1: Wypowiedziała się w tak szokujący sposób na swojej stronie.
0: Czyli co, na pewno nie będzie chciała mieć dziecka, czy po prostu ja, czy teraz tak?
1: No, szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy to mogę zacytować, ale powiedziała, że wolałaby być bezpłodna, gdyż nie musiałaby wtedy wydawać tabletki antykoncepcyjne.
0: No nie, no tylko po prostu współczuć dziewczynie.

0: Drodzy słuchacze, Kasia, nasz dzisiejszy specjalny gość audycji Sardicho, przygotowała specjalnie dla Was pewien show, pokaz, czy też próbę powrotu do dawnych, dobrych czasów.
1: To znaczy, nie puszczaj teraz temat.
0: Nie, to, nie, dobra, to powiedz, właśnie troszeczkę powiedz, Kasiu, tak. o co chodzi?
1: No więc tak, jest to skrzyżowanie, oczywiście, Macarena
0: z Lambadą.
1: Należy, musicie teraz wstać od komputerów, czy też gdzieś...
0: Dobra, więc tak, wszyscy wstajemy. Tak.
1: I musimy nauczyć się układu choreograficznego. Na pewno gdzieś już żeście ten układ choreograficzny w waszym życiu widzieli.
0: Tudzież słyszeli, próbowali, tak?
1: Tudzież słyszeli, albo próbowali, albo też może gdzieś to już robili.
0: No właśnie, tak. co robimy? Co
1: na
0: robimy?
1: Samym początku bierzemy, wyciągamy rączki przed siebie.
0: Rączki przed siebie.
1: Kciukiem dotykamy palców
0: wszystkich pozostałych palców, wyprostowanych.
1: Palców,
0: tak? Dobrze.
1: Będziemy to robić w rytm muzyki, ale teraz proszę poćwiczyć.
0: Dobrze,
1: to też bardziej
0: ale
1: to na przykład
0: robić?
1: To jest bardzo... Nie, jeszcze nie. To jest
0: jeszcze
1: bardzo dobre ćwiczenie, jak ktoś dużo pisze na klawiaturze,
0: no
1: czy coś tam.
0: Więc teraz
1: no to robimy.
0: Odrywamy rączkę od klawiatury.
1: Następnym.
0: Tak.

0: punktem układu, tak. Jest zgięte rączki w łokciach.
1: Zgięte rączki w łokciach. Tak. I co robimy teraz?
0: Przysuwamy do swojego ciała i teraz odsuwamy, odwodzimy i przywodzimy. Odsuwamy, tak. Odwodzimy, tak, przywodzimy, tak?
1: Tak, tak. Odwodzimy, odsuwamy. To jest drugi układ.
0: To jest drugi,
1: tak,
0: układ. Tak. A trzecim układem jest potrząsanie biodarkami.
1: Machanie pupą,
0: machamy,
1: czyli,
0: biodarkami.
1: Czyli,
0: tak?
1: Możemy teraz zdradzić sekret, że to jest machanie kuperkiem.
0: Machanie kuperkiem i piosenka dla was.
1: Czyli tak, wyciągamy rączki przed siebie, skrzyżujemy, prostujemy palce, smyrgamy paluszkami, przyciągamy rączki do siebie, wodzimy, wodzimy, jak kaczuszki, teraz machamy kuperkiem i kręcimy się. Bawcie się dalej z Radiem Sar.

0: I pięknie, mam nadzieję, że równie słodko, nawet jeszcze lepiej bawiliście się na śledzika. A swoją właśnie drogą właśnie, to jest ciekawe. W jaki sposób można spędzać śledzika? Jak ty, Kasiu, spędzałaś śledzika?
1: No, tego śledzika to spędzałam zupełnie inaczej niż wszystkie poprzednie, bo siedziałam sobie w domu, ciu się uczyło. Natomiast poprzednie śledziki balowałam ostro. Ciekawe, jak wy żeście się bawili. Napiszcie do nas na Mircu albo dzwońcie.
0: No, jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi.
1: Możecie też zejść na dół i też nam opowiadać, jak przy jakiej muzyce żeście się bawili.
0: Zapraszamy was serdecznie. Numer do radia to 347-2626 lub wejdźcie po prostu na kanał ircowy. A teraz dla może troszeczkę większej rozrywki, kawałek troszeczkę bardziej, jakby to niektórzy powiedzieli, rozrywkowy. Kid Q, This Feeling.

0: Niektórym z naszych słuchaczy bardzo spodobała się historia Ani Muchy. Bardzo serdecznie pozdrawiamy JK'a z kanału ircowego SAR. A propos tego właśnie, wróćmy na chwilę do Ani Muchy. Ania Mucha narzeka na to, że nie chce zostać matką, że musi zażywać te wszelkiego rodzaju środki antykoncepcyjne. A ma to swój plus. Posłuchajcie jednej sprawy. Otóż audycja Sardicho, jej szaleni reporterzy dotarli na bardzo popularną dla nastolatków stronę internetową Bravo Girl czy Bravo.pl i tam właśnie wypowiadała się pewna 14-latka. Spróbuję teraz zaintonować jej głos, żeby po prostu podnieść dramatyzm sytuacji.
1: Otóż gdy miałam 14 lat, byłam płaska jak deska. Teraz kończę 15 lat i moje piersi są bardzo duże. Chcę wiedzieć, od czego zależy wielkość piersi.
0: No i właśnie mamy dzisiaj specjalnego eksperta z Akademii Medycznej. I na tej stronie internetowej Bravo.pl podobno było napisane, że nie można wpłynąć na rozmiar piersi i podobno ludzie za to nie decydują, podobno jakieś geny i hormony. Kasiu, czy to jest tak do końca prawda?
2: No cóż, decydują o tym geny, to jest oczywiście prawda i na to zbyt dużego wpływu raczej nie mamy.
0: Nie mamy, a jak się posmyrgam powiedzmy pod łokciem, to co, jakiś gen mi nie urośnie? Nie urośnie mi?
2: Natomiast mamy wpływ na hormony.
0: Tak.
2: I tak myślę, że jak panna Anna Muszka przyjmuje troszeczkę tych hormonów, to z pewnością biuścik ma już tak dwa numery troszeczkę większy.
0: Na pewno Kuba napcha jej do brzuszka, żeby jej tam łóżka urosły. No to nie wątpimy, nie? No.
2: Także zależy to od hormonów, no i można na to wpłynąć.
0: Ale to takie, to
2: operacyjnie. Czyli krótko mówiąc, zrobić sobie duży, silikonowy biuścik Pameli albo Britney Spears.
0: Czy Britney też sobie zrobiła biuścik?
2: Of course.
0: Czy to znaczy co, że one wszystkie sobie tak robią?
2: To znaczy, że one sobie wszystkie tak robią, tak naprawdę wsadzają ten silikonik już gdzie tylko mogą, czyli w usta, w pupkę, w cucie, a później po takiej pani, jak odkopują taką panią po na przykład 50 latach, to tylko sam silikon zostaje.
0: A czy to boli? Czy taka operacja boli?
2: No boli.
0: Naprawdę?
2: No i później po operacji też jest całym spuchniętym.
0: O,
2: no. Ale za to przyciąga się biuścikiem na kilometr.

0: ciemno już, gasną powoli wszelkie światła. My też będziemy się z wami powolutku żegnali. Ale Kasia ma dla was specjalną informację. Przypomniałeś się coś a propos właśnie biościku Britney Spears. Kasiu, co tam ci się przypomniało w głowie?
1: Właśnie, przygotowaliśmy na dzisiaj jeszcze jedną informację, jeszcze jedną ploteczkę. Otóż Britney Spears, wspomniana przez nas wcześniej, pani Pamela Anderson, postanowiły zachować wstrzemięźliwość seksualną i ponownie zwrócić się ku religii. Po nieudanych romansach piosenkarki te postanowiły zadbać o stworzoną stronę duchową. Czyby kolejna próżność, tym razem religijna?
0: No właśnie. Próżne osoby możemy znaleźć wszędzie. Miejmy nadzieję tylko, że audycja Sardicho nie była zbyt próżna, zbyt sophisticated, jakby to niektórzy powiedzieli. Wyszukana i wypróbowana. Zapraszamy już was serdecznie do następnej audycji Sardicho za tydzień o samej porze o 23:00 się spotkamy. I na samo zakończenie mamy a propos dla was, a propos próżności pani Britney Spears i jej koleżanki Pameli, specjalny kawałeczek.
1: I na zakończenie jeszcze raz chciałabym serdecznie pozdrowić swoje koło anestezjologiczne.
0: No właśnie tak. Gościem dzisiejszej audycji była Kasia. Dziękujemy bardzo serdecznie Kasi. Być może w następnej audycji też będziemy mogli gościć Kasię. Przygotuję dla nas też może jakieś ciekawe informacje.
1: Z pewnością.
0: Także zapraszamy was do słuchania audycji Sardicho. Zapraszamy was do słuchania Radia Sar, do włączenia się do tego, co wszystko się dzieje właśnie na tych łączach. Jedyne radio, które praktycznie istnieje bez jakichkolwiek reklam. Radio, które na pewno nie jest próżne.

pływa krew. Rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie trucicnie nerw. Jak na mechanizm przystało myśli maszyte z metalu. Krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tyłek. Jesteś system mechanicznie doskonały.

zegarka nie le. Zsuń bucik i stąd na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

0: Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk, wosk, wosk, wosk.
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk, wosk, wosk, wosk.

nad Wisłą, jak perła między wzgórzami. Swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach atyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki.

piekarni, przy rynku piekoł, w kształcie kogutków bułeczki. Przy kramach kupisz miód i mleko, jabłka, orzechy, porzeczki. Powyżej kościół jest wzniosły, stąd strzeże Bóg miasta strony, a jeszcze wyżej pejzaż podniosły, krajobraz wzgórz zielonych.

Przyjeżdżają w to miejsce ludzie dla piękna miasta wzdłuż ciszy, by oczy nacieszyć po trudzie, nerwy stargane wyciszyć, napoić duszę pejzażem, co jest jak balsam kojący, stanąć przed łąki wielkim ołtarzem, by wchłonąć opar pachnący.

choć przyjdzie czas stąd odjechać, bo szkoła, bo dom, bo praca. W sercu będziemy zawsze czekać i znów będziemy tu wracać, gdzie kameralne zacisze, oaza zdrowia, spokoju. I znowu kartkę zaraz napiszę, szukam wolnego pokoju.

0: wkrótce, gdy już dosedniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą.
1: Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy do ucha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś.

chciałbym na słówko. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, Sparto.

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam.

zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

ptaku. Ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

zdolny nad Wisłą, jak perła między wzgórzami. Swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach attyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki.

Ładnie przy rynku pieką, w kształcie kogutku bułeczki. Przy kramach kupisz miód i mleko, jabłka, orzechy, porzeczki. Powyżej kościół jest wzniosły, stąd szczerze Bóg miasta strony. A jeszcze wyżej pejzaż podniosły, krajobraz z górzy zielonych.

Przyjeżdżają w to miejsce ludzie dla piękna miasta wzgórz ciszy, by oczy nacieszyć, nacieszyć po trudzie, nerwy stargane wyciszyć, napoić duszę pejzażem, co jest jak balsam kojący, stanąć przed łąki wielkim ołtarzem, by wchłonąć opar pachnący.

choć przyjdzie czas stąd odjechać, bo szkoła, bo dom, bo praca. W sercu będziemy zawsze czekać i znów będziemy tu wracać, gdzie kameralne zacisze, oaza zdrowia, spokoju. I znowu kartkę zaraz napiszę, szukam wolnego pokoju.

słodki arkaniele. Zsuń bucik i stąd na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie. Hey.

Tomás.

żart. Niemożliwe to nie mogło się wydarzyć.

Felipe, a więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA, jedziemy Trójmiasto. Tam dwa razy Sopot, tydzień później dwa razy Wrocław, potem Lublin, trzy razy Poznań, Kraków.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.